Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Cisza w lesie, cisza w duszy. Niech ta cisza
1: Słuchasz Moje
0: nas
1: Radio
0: ogłuszy.
1: 24.

wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko, ta sama melodia.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu, bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. kancelarianote.pl. Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

minęła szósta. Słuchasz moje Radio 24. Mamy sobotę. Będzie można chyba trochę odpocząć. Tym, którzy jednak muszą dzisiaj pracować, tym życzę dużo, dużo cierpliwości i samozaparcia. Dzień zapowiada się. Całkiem.

0: Tu moje Radio 24. Wiecie, że dla wielu ludzi cisza jest dziś bardziej stresująca niż hałas? Niektórzy włączają telewizor nie po to, żeby coś oglądać, tylko żeby coś było. Muzyka w tle, podcast w tle, radio w tle. Cisza została uznana za coś podejrzanego. A przecież to w ciszy najczęściej słyszymy, co naprawdę myślimy. Wracamy jednak do dźwięków, które sami wybieracie.
1: To jest moje Radio 24.

to teraz o tym, jak nas śledzą w internetach i o magicznej pelerynie niewidce, czyli trybie incognito, który, spoiler, nie działa. Testowałem to na sobie. Ostatnio kupowałem mikrofon. No i oczywiście internet obsypał mnie reklamami. I nie, nie mikrofonów, tacy głupi to oni już nie są. Dostałem wszystko, co do mikrofonu może się przydać. Albo kompletnie nie. Jak to działa? Magii nie ma. Jest jedno magiczne słowo – sygnały. Kupujesz coś, nawet w incognito, i takie na przykład gogle i tak się dowie, że to ty. Mają adres IP, przeglądarkę, telefon na Androidzie, do tego analizę zachowania i choćbyś chciał się ukryć, algorytm powie – o, to ten sam gościu, tylko dziś jakoś śmiesznie się chowa. Ot i cała nasza prywatność w internecie. Słuchasz Moje Radio 24.

jest dla ciebie. Dosłownie. Dzwoń pod 22 602 0068 i puść swoją dedykację. 22 602 0068. Czekamy.

Sztuczna inteligencja potrafi już napisać kod, ale ostatnio spróbowała wymyślić przepis na pizzę i dodała do niej jagody z chrzanem. My w moim Radiu 24 zostajemy przy sprawdzonych przepisach. Klasyczna playlista i zero halucynacji algorytmów. To prawdziwe brzmienie.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Pismo z urzędu? Problem z pracą? Spór o pieniądze? Nie musisz już szukać kancelarii ani brać wolnego w pracy. Kancelaria Note to prawnik online, dostępny wtedy, kiedy go potrzebujesz. Nawet do 50% taniej i całkowicie zdalnie. Wejdź na kancelarianote.pl i zobacz, jak szybko możesz uzyskać pomoc. Kancelaria Note. Proste rozwiązania dla trudnych spraw. Kancelarianote.pl.
2: Reklama.

0: moje. Radio 24.
1: 7.00 już za nami. To jest moje Radio 24 i podwójne espresso w wydaniu sobotnim. Troszkę zwolnimy, troszkę delikatniej, bardziej leniwie, ale cały czas z delikatnym gitarowym basem.

Mazowsze w dwie minuty to małe miejsca i wielkie historie. Codziennie o 12.30 i o 22.30 zachęcam, włącz i odkryj coś nowego razem z Moje Radio 24.

Chcesz kogoś pozdrowić albo złożyć życzenia? Nic prostszego. 22 602 0068. Powiedz to na głos i wybierz kawałek. I jeszcze raz. 22 602 0068.

Naukowcy odkryli nową fobię. Deipnofobia, czyli lęk przed prowadzeniem rozmów przy obiedzie. Jeżeli twoi domownicy milczą przy zupie, nie martw się. Może po prostu czekają, aż skończymy grać ten numer. Smacznego, cokolwiek tam u was na talerzu.

Twój głos może polecieć w radiu już za chwilę. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: No proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w Moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją. 22 602 0068.
0: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
6: Kotłyna Pelec. Drewno, drewno. Drewno z Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
5: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o twoim cieple. Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu, bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. Kancelarianote.pl.
1: Reklama.
0: Słuchasz Moje Radio 24.

To moje Radio 24 jest 8, a ty słuchasz porannego programu Podwójne Espresso. No mam nadzieję, że już po pierwszej kawie.

Nie potrzebujesz biletu na drugi koniec świata, żeby poczuć przygodę. Mikrowyprawy to hit tego roku. Spacer nieznaną ścieżką obok domu wystarczy. A jeśli nie możesz wyjść z biura, daj się zabrać w podróż naszym dźwiękom. Moje Radio 24. Twój bilet w jedną stronę.

Kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy.

0: Radio 24.
1: Podobnie o mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją filmową.

Twoje słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu. Bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. kancelarianote.pl. Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

Słyszeliście o nowym trendzie Dumb Phone Summer? Ludzie masowo wracają do starych telefonów z klapką, żeby w końcu odpocząć od powiadomień. Jeśli słuchasz nas teraz na smartfonie, nie musisz go wyrzucać. Po prostu odwróć go ekranem do dołu. Muzyka w moje Radio 24 wystarczy, żeby poczuć się.

0: temelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Zapomnijcie o latte art. Teraz w kawiarniach rządzi Cloud Coffee. Kawa z watą cukrową, która imituje deszcz. Brzmi skomplikowanie? My mamy prostszy sposób na osłodzenie dnia. Suwak w górę i ulubiony numer z lat 90. Działa lepiej.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Pismo z urzędu? Problem z pracą? Spór o pieniądze? Nie musisz już szukać kancelarii ani brać wolnego w pracy. Kancelaria Note to prawnik online, dostępny wtedy, kiedy go potrzebujesz. Nawet do 50% taniej i całkowicie zdalnie. Wejdź na kancelarianote.pl i zobacz, jak szybko możesz uzyskać pomoc. Kancelaria Note. Proste rozwiązania dla trudnych spraw. Kancelarianote.pl.
2: Reklama.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

Sobota 10, moje radio 24. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się włączyć i że możemy wam towarzyszyć. Zachęcam, żebyście zostali z nami przez cały dzień.

Jeśli lubisz wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe. Muzyka do słuchania, do czucia i jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostaniesz z nami.

0: love you.
1: Chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym? To się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

Zamiast stosować gotowe chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone domowe rozwiązania. No i znalazłem takie domowe, sprawdzone rozwiązanie typu Homemade Spa. Otóż mówią, że trzeba użyć surowego ryżu, bo od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Ponoć pochłania także no, część brzydkich zapachów, zwłaszcza jeśli wymieszamy go z ulubionym olejkiem eterycznym. Pomaga też na drogi oddechowe. Jestem strasznie ciekawy, czy wy stosowaliście kiedyś takie domowe triki. Jeżeli tak, podzielcie się z nami waszymi sposobami, na przykład na Facebooku Moje Radio 24.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 00 68. Działaj teraz. Numer 22 602 00 68.

Zdrowe odżywianie nie musi być drogie ani skomplikowane. Pełnowartościowe posiłki da się skomponować z tanich produktów dostępnych w każdym sklepie. Świetnym przykładem jest maślanka. Idealna jako przekąska albo element zdrowego śniadania, zwłaszcza dla seniorów. Maślanka pomaga utrzymać cholesterol w normie, wspiera mikroflorę jelit, zawiera dużo potasu i witaminy B. To co? Ja wracając do domu kupię rodzicom maślankę. Chociaż ojciec to pewnie wolałby whisky. Aha, sponsorem nie jest żadna mleczarnia ta nowoska.

Tu moje Radio 24, ciekawostka z kategorii niby wiemy, ale nie do końca. Najczęściej powtarzane zdanie dorosłych ludzi to nie mam czasu. Tymczasem statystycznie nigdy nie mieliśmy go więcej. Skrócone dojazdy, automaty, aplikacje, wszystko na już, a mimo to czasu ciągle brakuje. Może więc problemem nie jest czas, może problemem jest to, na co go oddajemy. Wracamy do muzyki.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 0068. Nagraj się i lecisz. 22 602 0068.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 12, jest sobota, a przed nami największe tuzy polskiej muzyki. Następne 60 minut wyłącznie w naszym ojczystym.

Słuchasz moje Radio 24, Cytryna. Wszyscy wiedzą, że zdrowa, witamina C do herbaty, klasyka, ale kiszona cytryna? Okazuje się, że tak. Kiszone cytryny to świetny przykład na to, jak prosty proces fermentacji potrafi całkowicie odmienić dobrze znany produkt. Mają mniej cukru niż świeże owoce, są łatwiejsze do strawienia, a zawarte w nich związki bioaktywne lepiej się przyswajają. Gotowych przepisów Wam nie podam, przypomnę tylko, że i my w Polsce mamy bogatą tradycję fermentowania. U nas to się chyba nazywa cytrynówka.

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

0: Polska godzina. Polska godzina. Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu. Świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24. Polska godzina. Polska godzina.
3: Pamiętacie taki serial, kreskówkę, Było sobie życie, najlepsza lekcja biologii ever. To z niej w wieku, powiedzmy, mało dojrzałym, dowiedzieliśmy się, że krwinki są czerwone i białe. Do dziś już nie wiem, czy one naprawdę ze sobą gadają. Serial tłumaczył też genialnie, co robi wątroba, jak działa trawienie i oddychanie. A potem przyszły studia i człowiek postanowił tę wątrobę trochę po stres testować. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio internet podrzucił mi walaszkowaną wersję Było sobie życie. Tego się już nie da odzobaczyć. Znajdźcie sami na YouTubie, ale ostrzegam, to jest tylko dla odważnych.
0: To jest Moje Radio 24.
2: Słuchasz Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Minęła 12, jest sobota, a przed nami największe tuzy polskiej muzyki. Następne 60 minut wyłącznie w naszym ojczystym języku.
1: Gęste, lśniące i nienapuszone. Któż nie marzy o pięknych i zdrowych włosach? No ja to nie wiem, bo mi trochę za kola lecą, szczerze mówiąc, ale maskuję. Zmierzam jednak do tego, że pojawiły się informacje, że zwykłe bawełniane ręczniki to już powoli są passé, jeżeli chodzi o wycieranie włosów przynajmniej, a już zwłaszcza u kobiet. Coraz mniej z was, drogie panie, ponoć po nie sięga. Tak więc ja się zastanawiam, bo czytał tutaj te informacje do końca, chyba nie będę. Czym to się w takim razie wycierać? Ręcznikiem papierowym? Liściem kapusty?
2: Polska godzina.
1: Tak sobie siedzę, wybierając piosenki do mojej Radio 24, no i czasami zerkam do internetu. Zerkam i aż mnie oczy bolą. 47-letnia woźniak Starak ogłosiła radosną nowinę. Ciekawe jaką, bo chyba święta Bożego Narodzenia i radosna nowina to już była. Oprócz tego Rafał Sonik znów zostanie ojcem, a Kurdej Szatan pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Nie wiem, czy oni chcą, żebym ja to w jakiś sposób może połączył. Ciężko powiedzieć. Ciężko ma też Marcin Prokop, który wywołał poruszenie. I wiecie co? Ja tych nagłówków chyba klikał nie będę. Zostańcie z mojej Radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24. Polska godzina. Polska godzina. Mazowsze w 2 minuty.
2: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej. Odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
1: Mazowsze w 2 minuty.
3: To jest Moje Radio 24.
1: Twój głos, twoja muzyka. 60 minut. Tylko polskiej muzyki.
2: Mały plecak zamiast dużej walizki i zero stresu na lotnisku. Coraz więcej osób podróżuje tylko z bagażem podręcznym, ale pakowanie takiej torby bywa wyzwaniem. Oczywiście są nawet YouTube'owi specjaliści, którzy pokazują, jak spakować bagaż podróżny. Ja czasem latam. Kiedyś latałem więcej i powiem wam, że to, co się dzieje z bagażem podręcznym, zwłaszcza w tych takich tanich liniach typu powietrzny bus, przechodzi i przechodzić będzie ludzkie pojęcie. Ja myślę, że oni niedługo będą doliczać za dodatkowy tlen. Za dodatkową muzykę nie doliczamy. Zostańcie z Moje Radio 24.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24.
3: Moje Radio 24.
1: To jest Moje Radio 24.

0: po 13, co może oznaczać tylko jedno. W moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór, resztę zostaw.
1: Ciekawi mnie, czy ktoś z was jest posiadaczem działki, na przykład takiej na RODOS. Otóż jest pewne ostrzeżenie. Niektóre uprawiane tam rośliny mogą spowodować poważne kłopoty. Należą one do grupy zwanej IGO i prawdopodobnie chodzi o rośliny inwazyjne. Posiadanie takich na działkach jest nielegalne, a kary sięgają 500 000 złotych albo nawet 5 lat więzienia. To więzienie, to ja się domyślam chyba za jaką roślinę. Taką pięciopalczastą, to się czasami suszy, no i oczywiście robi z tego
2: Polska
1: herbatę.
2: Godzina. Polska godzina.
0: Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka. Z moje Radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24.
2: Sześćdziesiąt minut tylko polskiej muzyki. Mazowsze w dwie minuty.
3: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce, był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
2: Mazowsze w dwie minuty.
0: Twój głos.
4: Ja nie mam telefonu.
5: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
4: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24. 60 minut tylko polskiej muzyki.
3: Jeśli ktoś próbuje cię przekonać, że to tylko chwila roboty, uciekaj. Albo zostań i po prostu pogłośnij radio.

0: Moje Radio 24.
1: Jest po 13, co może oznaczać tylko jedno. W Moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór, resztę zostaw.
2: Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.
0: Polska godzina. Polska godzina.
1: Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest Moje Radio 24.

0: 60 minut tylko polskiej muzyki. Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Twój głos. Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
0: 60 minut tylko polskiej muzyki.
1: Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej, tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.
0: Moje Radio 24.
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: po 13, co może oznaczać tylko jedno. W moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór. Resztę zostaw mnie.
1: Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby...
2: 60 minut. Tylko polskiej muzyki.
1: Lista zadań na dzisiaj, no, dość ambitna, a ja zdążyłem jedynie wybrać, którą kawę wypiję jako pierwszą. Jeśli też planowaliście podbić świat, a skończyło się na scrollowaniu telefonu, no to witam w klubie. Jesteśmy w tym razem. No cóż, lecimy dalej.

0: 60 minut tylko polskiej muzyki. Mazowsze w 2 minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
3: Słuchasz?
0: Moje Radio 24. Polska godzina. Polska godzina.
1: Każdy ma swój sposób na dzień. Jedni kawa, inni cisza, jeszcze inni muzyka. Jeśli jesteś w tej trzeciej grupie, to trafiłeś pod dobry adres. Zostań z Moje Radio 24.

0: po 13, co może oznaczać tylko jedno. W moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór. Resztę zostaw.
1: Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna
2: 60 kawa. Minut tylko polskiej muzyki.
0: Kawa. Płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.
3: Pościelowe piosenki do kochania.
2: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
3: Pościelowe.
2: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Pismo z urzędu? Problem z pracą? Spór o pieniądze? Nie musisz już szukać kancelarii ani brać wolnego w pracy. Kancelaria Note to prawnik online, dostępny wtedy, kiedy go potrzebujesz. Nawet do 50% taniej i całkowicie zdalnie. Wejdź na kancelarianote.pl i zobacz, jak szybko możesz uzyskać pomoc. Kancelaria Note. Proste rozwiązania dla trudnych spraw. Kancelarianote.pl.
2: Reklama.

0: moje Radio 24.
1: Jest po 13, co może oznaczać tylko jedno. W moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór, resztę zostaw mnie.

O 23 robi się ciszej, ale intensywniej. Pościelowe aż do pierwszej w nocy. Idealne na nocny vibe.

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

Kolejna kawa i dalej to samo tempo. Jakby nie chciało wzrosnąć, to może problem nie jest w kawie. Spróbuj zmienić soundtrack, a my się tym zajmiemy. Zostań z Moje Radio 24.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24, a w nim 3-godzinnego bloku złożonego z Waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. 22 602 0068 to właściwy numer.

o 12 i o 22. Codziennie gramy tylko i wyłącznie po polsku. Same dobre rzeczy z naszego podwórka. Wbij na polską godzinę.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: No proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w moje radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
1: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
0: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
6: NexEnergia. Zadzwoń 502-31-331.
7: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
6: NexEnergia. Zadzwoń 502-31-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple. Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu, bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. Kancelarianote.pl.
1: Reklama. To jest Moje Radio 24.

0: Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24, a w nim 3-godzinnego bloku złożonego z Waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. 22 602 0068 to właściwy
1: Moje
0: numer.
1: Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

No właśnie, weekend był, za chwilę następny. Niektórzy planują góry, inni wypad do spa, a ja planuję zawziętą walkę z kanapą i serialem, którego nie widziałem od 2 sezonów. To się nawet tak ładnie nazywa w języku obcym binge watching. Kto wygrywa w kategorii największy leniuch? No napiszcie nam na Messengerze albo na Facebooku. No a teraz wracamy do muzyki.

Jeśli ktoś ci powiedział zrób to na szybko, to znaczy, że sam nie ma pojęcia, ile to zajmie. Zresztą często sami nie mamy pojęcia, ile coś nam zajmie. Przynajmniej mamy coś sensownego w tle. Muzykę w moje Radio 24.

0: moje Radio 24.
1: Tu moje Radio 24 minęła 15.
2: Schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą a lodówką.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu. Bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. kancelarianote.pl. Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: No, plan na dziś to był ambitny, prawda? No właśnie, był. A teraz jest jakoś połowa dnia i jakoś to wszystko się pomału rozmywa. Spokojnie, my przynajmniej trzymamy poziom.
1: Radio 24.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

Polonii Radio 24, 16, sobota. No, ruch na ulicach dużo mniejszy niż zwykle, niż od poniedziałku do piątku. Jakby coś się działo, trzymamy oko i ucho na pulsie.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Pismo z urzędu? Problem z pracą? Spór o pieniądze? Nie musisz już szukać kancelarii ani brać wolnego w pracy. Kancelaria Note to prawnik online, dostępny wtedy, kiedy go potrzebujesz. Nawet do 50% taniej i całkowicie zdalnie. Wejdź na kancelarianote.pl i zobacz, jak szybko możesz uzyskać pomoc. Kancelaria Note. Proste rozwiązania dla trudnych spraw. Kancelarianote.pl.
2: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, 16 sobota. No, ruch na ulicach dużo mniejszy niż zwykle, niż od poniedziałku do piątku. Jakby coś się działo, trzymamy oko i ucho na pulsie.

To moje Radio 24. Codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

Dosłownie jedno połączenie i robisz komuś dzień. Dzwoń 22 602 0068. Zamów piosenkę z dedykacją. Powtórzę 22 602 0068.

Masz chwilę? Wystarczy kilkanaście sekund. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 00 68. Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: No proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w Moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją. 22 602 0068.
0: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple. Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu, bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. Kancelarianote.pl.
1: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068.

0: temelja zida. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.
2: To jest Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu. Bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. kancelarianote.pl. Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: wyjścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.
1: Tak bałem się!

chcesz coś przekazać całemu światu? Keine Grenzen, jak ktoś kiedyś śpiewał. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068.

To Lugola i pustki w moje Radio 24. Ciekawe, czy ktoś z was jeszcze w ogóle pamięta przepyszny smak płynu Lugola. W ciągu najbliższych 60 minut pojawią się u nas piosenki, których jeszcze w moje Radio 24 nie graliśmy. Na początek Kasia Sienkiewicz, czyli siostra znanego brata i córka jeszcze bardziej znanego taty. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się kwiatu jabłoni po raz któryś, a tutaj okazuje się, że wcale niekoniecznie. Osęcie sami.

To Brodka i Warsowije w mojej Radio 24. Dochodzi godzina 19 za 6 minut, więc może wyjrzyjmy sobie i zobaczmy, jak wygląda pogoda za naszymi oknami. Jak to mówią starożytni górale, oj panocku, ale wieje i wieje i do tego jeszcze pada. Na południu i wieczorem zachmurzenie będzie raczej duże, większe przejaśnienia na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Jeżeli chodzi o temperatury, to tak słabo generalnie. Maksymalnie na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni, wieczorem także cieplej, ale to tylko na krańcach wschodnich, gdzie 16 do 20. No i pada, a skoro pada, to może w moje Radio 24 taka deszczowa piosenka.

Bardzo, bardzo używkowa piosenka w wykonaniu Hej. No i w takim używkowym klimacie trochę pozostaniemy. W zasadzie to powinno być teraz Mazowsze w 2 minuty, ale nie będę ukrywał, że coś się popsuło i nie było nas słychać, co usłyszeli pewnie ci, którzy słuchają nas przez dłuższą chwilę. Teraz się już naprawiło, ale do Mazowsza wrócimy za moment. Na razie jednak pozostaniemy sobie w tych klimatach używkowych. Była taka pani, jest Karolina Czarnecka. Ona z używkami, jak sama twierdzi, miała wiele wspólnego, ale sobie z tym poradziła. A jak sobie poradziła, taki utwór popełniła.

To Rod Stewart z kolegami w mojej Radio 24, ale się nam zrobiło romantycznie, klimatycznie, ho, ho, ho. Więcej takiej muzyki znajdziecie u nas codziennie od 23 do 1 w nocy w naszym paśmie pościelowe, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszam, a my jeszcze przez momencik, tak romantycznie bardziej.

0: do. Now you do.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No ja tam się z grabarzem nie do końca zgadzam, moi drodzy. Rock'n'roll moim zdaniem wcale jeszcze nie umarł i ma się całkiem dobrze, zwłaszcza na antenie moje Radio 24. Teraz jednak na momencik odejdziemy od rocka, bo znalazłem taką świeżynkę. Kapela nazywa się Dwa Słońca i utwór nosi tytuł Babie Lato. Wszyscy już tęsknie wypatrujemy tego lata za oknem, chociaż maj to jakiś taki nie do końca jeszcze rozgarnięty. Mógłby się rozgarnąć, a przy okazji tą kupę liści, które ledwo wyszły, to już spadają. Posłuchajmy, może się nam spodoba.

Prawdziwi giganci rocka, Queen w moje Radio 24, a teraz wybierzemy się w małą podróż po Polsce. Ja ostatnio dosyć często jeżdżę po kraju i mam pewien taki ulubiony jeszcze z lat chyba 70. hotel w niewielkim mieście w okolicach Poznania, gdzieś między Poznaniem a Pomorzem, a dokładnie to w Pile, a o Pile śpiewał kiedyś Grabarz, brodaczem na wieżowcu Piła witała jeleni.

0: w moje Radio 24. Codziennie po 22.
1: Pościelowe. Statek.

0: Blachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
1: Pościelowe.
2: Reklama.
0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

0: 20. Słuchasz moje Radio 24. Przed nami kolejne historie specjalnie wybranych
1: historia
0: dla was.
1: Historia jednej piosenki.
0: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja. Dzisiaj

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: Moje Radio 24. Budzi mnie dzień. Ten
1: zapach powietrza. Pościelowe piosenki do kochania.
2: W Moje Radio 24. Codziennie po 22.
1: Pościelowe.
2: Reklama.
3: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 21, a w moje Radio 24 kontynuujemy opowiadać historię wybranych
0: historia
1: piosenek.
0: Jednej piosenki.
2: Dzisiaj klasyk, Perfect i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutanckiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfect. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kimś, o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24. And I can't sweep you off of your feet.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 20.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z Moje Radio 24.

Słuchasz Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie. Potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

0: moje, Radio 24.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
2: Pościelowe piosenki do kochania.

0: moje. Radio 24. To jest moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania.
1: To jest moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do
1: kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: Kościelowe piosenki do kochania.
2: To jest moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.

0: moje, Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe
1: piosenki do kochania.
2: Słuchasz moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: To jest moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania,
1: pościelowe,
0: piosenki do kochania.

0: moje, Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: To jest moje Radio 24.

pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania.

0: Moje Radio 24.
1: Pościelowe. Piosenki do kochania.
2: Pościelowe.
1: Piosenki do kochania.
2: Pościelowe.
1: Piosenki do kochania.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania.
1: To jest moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: moje, Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe
1: piosenki do kochania.
2: Pościelowe
1: piosenki do kochania.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: moje, Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.
2: To jest moje Radio 24.

pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania.

0: moje, Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do
1: kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
2: To jest moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania,
1: pościelowe,
0: piosenki do kochania.

0: moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe
1: piosenki do kochania.
2: Pościelowe
1: piosenki do kochania.
2: Słuchasz moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: To jest Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania.
1: To jest moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania
1: pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: To jest moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: moje, Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.